nguva munyumba zvakwana kuita nguva gumi nemuchosuku nenokumira museswa nomuseswa musere ndizvo 23 yote zvinodhizo 8 minutos tazwa kuimba kachwa nezvimarahura Alberto Joseph Kampunzi. Sure komumbo kunoza omwesha mumbon rose pon zvikuvira muimba yemhepo ndiye radio Mosambike muno musofala kugara pane ndobara baira chinogura provincia yosofala.